Shabreka. Jerane se Abraham ni onyankopon na te. Nokrem. Brewura de fra ne kachira ne se. Mene onyankopon twie dia. Nante mene na yepe. Na mema mapam Adam ne wontem. Jerane se oyie sitiem. Amen.